Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

mieszanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Andrzeju, no już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś bierzemy na warsztat analizę zdarzeń w Czarnobylu w roku 1986. Ale spokojnie, bez smutku i patosu, bo to radiosynteza, i skupimy się na technice oraz wnioskach, a nie na dramatyzowaniu.
2: No to jedziemy. Dla mnie to jest podręcznikowy case, jak inżynieria systemów i interfejs człowiek-maszyna potrafią albo uratować dzień, albo zrobić masakrę techniczną. Bez spoilerów życiowych, bo nie o to nam chodzi.
1: Definicja w skrócie, tak zwany test wybiegu turbiny w reaktorze typu RBMK, prowadzony przy niskiej mocy, a ten typ miał kapryśną charakterystykę, dodatni współczynnik pustki, jeszcze nietrafione końcówki prętów regulacyjnych, grafit na czubkach, co przy awaryjnym zjeździe potrafiło na moment zwiększyć reaktywność.
2: I do tego kilka wyłączonych zabezpieczeń oraz ergonomia pulpitu z epoki lamp elektronowych. Wiem, przesadzam, ale serio, UX był tam jak z muzeum, a dziś mielibyśmy cyfrowego bliźniaka w czasie rzeczywistym, który krzyczy do operatora, zanim zrobi głupotę.
1: Piotrek, ty i te twoje cyfrowe bliźniaki, kiedyś było lepiej, bo człowiek słuchał maszyn, a nie klikał w kolorowe ekrany. Wiesz, co robiła różnica? Procedura i dyscyplina, a nie 1000 alarmów jak na automacie do pinballu.
2: Powiem ci, jak w starym sci-fi z lat 80. Kapitan wydał rozkaz, a komputer odparł. Nie polecam, to zwiększy ryzyko. I w tym jest sens algorytmiczna pokora wobec fizyki, bo fizyka nie klika. Lubię, gdy maszyna ma własny, zdrowy rozsądek.
1: Ja wolę, kiedy rozsądek ma operator, który wie, co to za trucie ksenonem, wie, dlaczego moc pływa i umie powiedzieć stop. Automatyka jest dobra, ale jak ci się przywiesi, to przycisk awaryjny musi być żelazny, duży i bez pytania o potwierdzenie.
2: Dobra, pauza pogodowa, bo mnie już laguje mózg od neutronów. Na zewnątrz szaro i nijako. Termometr pokazuje okolice przyjemnego niczego. Wiatr robi co chce. Nie ma burzy, a ja lubię burzę, więc minus punkt za aurę. Jak chcecie się pokłócić o pogodę, to dzwońcie do nas.
1: No właśnie, linia otwarta, numer do studia to 732-1085-08. Gadajcie z nami. A jak wam mało radia, to wchodzicie na radio-synteza.pl i subujecie YouTube pod nazwą

0: Radiosynteza.
1: Wracając do sedna, przetłumaczę. Dodatni współczynnik pustki na język kuchenny. Wyobraź sobie garnek, który im bardziej bulgocze, tym bardziej się dogrzewa. Samo nakręcanie jak kola z mentosami. Dlatego w nowoczesnych projektach robi się odwrotnie. Układ ma gasnąć, gdy pojawia się para.
0: Do tego dochodziła praca na zaniżonej mocy przez zatrucie ksenonem, więc żeby utrzymać stabilność, wysunięto zbyt wiele prętów regulacyjnych, a potem ktoś nacisnął awaryjny zjazd. I ten pechowy efekt pierwszego wciśnięcia zrobił resztę. Dlatego mówimy dziś o geometrii prętów i czasach ich wstawiania, nie o sensacjach.
1: I o interfejsie, bo tablica pełna lampek to nie jest mądry interfejs, to jest choinka. Dziś daje się priorytetyzację alarmów, widoczność stanu jednym rzutem oka oraz checklisty kontekstowe, jak w lotnictwie. A system zna sekwencję testu i nie pozwoli pominąć kroku.
0: Checklisty brzmią jak muzyka. Moja analogowa dusza lubi kartkę i ołówek. Ale niech to będzie wsparte twardą fizyką. Pasywne bezpieczeństwo, grawitacyjne, chłodzenie, samogasnące, reakcje, ujemny współczynnik temperatury i zero trików z grafitem na końcówkach, bo inżynieria nie lubi sztuczek.
1: Dołóżmy do tego symulatory klasy pełnego zakresu, gdzie operator wchodzi w tryb wow i ćwiczy każdy możliwy błąd aż do znudzenia. I AI, która patrzy na telemetrię, jak sokół wykrywa anomalie i mówi: hej, tutaj coś się rozjeżdża z modelem. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: A ja dołożę starą szkołę kultury bezpieczeństwa. Ktoś powie: kompromis. Nie wyłączamy zabezpieczeń, bo szybciej. Tylko pytamy, po co nam w ogóle test, jeśli nie mamy pełnej gotowości. Ludu kochany, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi, gdy wchodzi polityka? My trzymamy się techniki.
1: I rozwijamy narzędzia terenowe, roboty i drony do inspekcji, bo nawet najlepszy reaktor potrzebuje oka w środku, a człowiek nie musi wchodzić tam, gdzie jest ryzyko. Plus inteligentne kamery i czujniki rozproszone, układ nerwowy, siłowni, tak, żeby nic nas nie zaskoczyło.
0: A teraz ciekawostka z półki Igora. W starych studiach radiowych mieliśmy wskaźniki wychyłowe, które dawały lepsze czucie dynamiki niż cyfrowe słupki. I tak samo w sterowniach. Warto mieć coś, co mówi do intuicji. Duże pokrętła, duże manometry i jasny sygnał, kiedy coś idzie nie tak.
1: W kontrze geekowskie, popkulturowe mrugnięcie w grach o skażonych zonach, detektor pika i prowadzi cię za rękę. Ale w życiu to musi być matematyka, a nie dramat fabularny. Więc nie uczmy się z gier, tylko z symulacji i z danych.
0: Wnioski techniczne są proste. Pasywne systemy, które same startują przy wzroście temperatury. Redundancja, która nie jest iluzją. Ergonomia pulpitu oraz procedury, które nie są ozdobą na ścianie, tylko rytuałem codziennym. Wiesz co? Powiem dobrze w kod, bo to podejście działa zawsze.
1: Dorzućmy przyszłość. Małe, modułowe reaktory z fabrycznej taśmy nowe paliwa odporne na wysokie temperatury, projekty z solą stopioną, które gasną grawitacją i konwekcją, oraz cyfrowe bliźniaki, które żyją razem z blokiem od rozruchu po wyłączenie. I już się nie boję testów wybiegu.
0: No i kawa w dyżurce obowiązkowo. Kiedyś było lepiej, bo była dobra kawa i cisza. Ale dziś bym wziął twojego bliźniaka cyfrowego i moje analogowe wskaźniki i niech się dogadują, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc bez przesady.
1: Drodzy Państwo, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik i dzwońcie 732-108-508, bo chcę usłyszeć Wasze ulubione przykłady dobrego interfejsu w trudnych systemach. Inaczej Igor zaśnie na antenie i będzie świecił przykładem, jak latarka bez baterii.
0: Podsumowując, o Czarnobylu mówimy dziś jak o lekcji inżynierii, nie o smutkach. Kompromis jest taki, że analogowa dyscyplina spotyka cyfrową inteligencję, a my zostajemy przy technice, bo to nas kręci. Po krótkim dżinglu wracamy z nutą i kolejnym geekowskim kąskiem. Zostańcie z Radio Synteza i wchodźcie na radio-synteza.pl.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat prosty i miękki jak futro na kanapie, dowcipy o kotach. Czyli co nas bawi w tych małych anarchistach, co żyją w naszych mieszkaniach i mają nas za personel? Drodzy Państwo, to jest sztuka pauzy i spojrzenia.
2: I sztuka mema, Igor, i sztuka gifa, który zapętla ten moment, kiedy kot z Pixel Perfect minął, zrzuca szklankę ze stołu. Definicja prosta. Kot to bug w fizyce, a dowcip to patch dnia codziennego.
1: Dowcip o kocie działa, kiedy jest jak winyl. Bez autotune i bez filtra. Bierzesz prostą sytuację. Miska, pustka i dumny wzrok. I zostawiasz sekundę ciszy. To ta igła na rowku, która trzeszczy i robi robotę.
2: Albo klepiesz model, co uczy się z miliona kocich memów i wypluwa jedną linijkę sztos one-liner. Wchodzę do kuchni, a tam szef kuchni na czterech łapach degustuje łososia. Zrobiłbym z tego prompt i jedziemy.
1: Dobra anegdota z taśmy. Kiedyś nagrywałem spot i ktoś w reżyserce marudził, że za mało życia. Wziąłem magnetofon szpulowy, dograłem krótkie miałknięcie i wstawiłem w tło. Realizator zbladł, bo myślał, że w studiu mamy kota. Krytyka.
2: Kocham to, ale ja dorzucę Steve'a. Kot jako oficer chaosu na statku kosmicznym robot sprząta, a kociak uczy go pokory. Od razu widzę scenę, jak bot liczy trajektorię, a kot siada na klawiaturze i wpisuje losowe komendy.
1: No i widzisz, tu się różnimy. Dla mnie śmieszne jest to, że on siada powoli, patrzy jak filozof i w tej pauzie skrzeczy cały wszechświat. A u ciebie muszą skakać piksele i drony.
2: Nie muszą, ale dobrze jak skaczą. Zróbmy test Turinga na kocie śmieszki. Ja rzucam żart generacyjny, ty rzucasz analogowy i słuchacze ocenią, kto wygra. Dzwońcie, bo chcę dane, a nie wrażenia.
1: Proszę bardzo. Klasyk. Kot patrzy na mnie jak na lokaja. Otwieram puszkę, on odchodzi z godnością. Wracam do stołu, a on zjawia się znikąd i pyta wzrokiem. Czy wreszcie zrozumiałeś procedurę?
2: Moja wersja. Jeden kadr. Tekst. Kot wyłączył mi budzik, bo human ma tryb drzemki, a ja mam tryb drzemek nieskończoność. Pyk. Krótko i memowalnie. Do tego w tle tapeta z kosmosem, bo wiadomo, koci wszechświat.
1: Widzę to i czuję lak w duszy. Ale spoko. Dobrze, w kod dorzucę ripostę. Siedzę z książką. Kot siada na stronie i mówi tym wzrokiem. Czytasz bzdury? Ja czytam ciebie. I zamyka okładkę własnym brzuchem.
2: Kontratak. Kot patrzy w kamerę. Pracujesz z domu,

0: Ja też. Przyszedłem na codzienny call. Łapą w klawiaturę mute all. I idę na lunch. Masakra, ile razy tak było.
1: To działa, bo jest prawda i jest rytm. Pół słowa, pauza, przymrużone oko. Ja bym to jeszcze nagrał na kasetę. Dodał lekki szum, jak stara kocia piosenka. I gotowe. Radio Theater.
0: Albo robię syntezę miał z modelu i stroję go jak bas. Może być skala futrzana. Zresztą wiedziałeś, Igor, że da się zrobić mruczący pad, który uspokaja ludzi. Puszczasz go i mózg wchodzi w chill mode.
1: Spokojnie, Einstein. Laguje mi mózg od twoich modów. Zamiast teoriami zasypywać, powiedz ludziom, gdzie mają to skomentować. I niech dzwonią z najlepszym kocim sucharem.
0: Bardzo proszę, drodzy Państwo, linia gorąca czeka. Numer do studia to 732-1085-08. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie, a ja wtedy włączam tryb sztucznego śmiechu.
1: A jak ktoś nie dzwoni, to niech zostawi komentarz na YouTube, kanał Radio Synteza. Subskrybujcie, bo inaczej kot przyjdzie w nocy i siądzie wam na klatce piersiowej z audytem życia. Spokojnie, to żart.
0: I wbijcie na naszą stronę radio-synteza.pl. Tam macie ramówkę i backstage. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A teraz kto wygrywa? Analog czy algorytm?
1: Zanim rozstrzygniemy, puszczę wam króciutki dzwonek stacji A. Po nim wejdzie mały synth track inspirowany kocim krokiem. Radio Synteza. Słuchajcie uważnie. Tam będzie mruczący bas bez żadnych sztuczek.
0: Sekundka, jeszcze ciekawostka. Wiedziałeś, Igor, że koty mruczą w paśmie, które dla wielu jest kojące? Nie wiem, czy magia działa zawsze, ale brzmi to jak wbudowany efekt relaksu. Dobrze, w kot.
1: Dobra, to mamy tak. Ty wierzysz w algorytm, ja w pauzę i w winyl.
2: Umówmy się, że kot i tak zrobi, co chce.
1: A my to opowiemy po swojemu.
2: Kompromis.
1: Tylko niech ludzie do nas dzwonią i subskrybują YouTube Radio Synteza. Numer wiecie już na pamięć.
0: A jak nie, to przypomnę 732-1085-08. W komentarzach piszcie wasz top koci żart. Najlepsze przeczytamy na antenie. A teraz jingle i wchodzimy w mruczący groove. Radio Synteza. Dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Talos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś to zdrowie psychiczne, czyli jak nie dać się zwariować w świecie, który gra zbyt głośno. Słuchajcie, to jest kondycja głowy, koncentracja, emocje i ten cichy spokój, którego nikt nie widzi, a wszystko na nim stoi.
2: Sztos temat. Ja to lubię nazywać higieną systemu mózgu, jak update, który nie wymaga restartu. Słuchajcie, to nawyki, odpoczynek i parę trików tech, które zrobią wam mentalny bufor bezpieczeństwa.
1: Anegdotka z taśmy. Kiedyś, jak szlak trafiał montaż, to brałem żyletkę klej i robiłem przerwę, dłubiąc w szpulach milimetr po milimetrze. Zero powiadomień, zero rozpraszaczy. Było prosto, było lepiej, bo reset robiło się rękami.
2: Boomer vibe, ale szanuję. Dziś masz oddechowe apki, co robią falę świetlną po ścianie VR, który przenosi cię na spokojną plażę, i asystenta AI, co pilnuje rytmu dnia. To jak osobisty technoszaman, ale bez pióropusza.
1: Technoszaman brzmi jak nazwa kiepskiego zespołu. Prawda jest taka, że głowa lubi ciszę. Więc zanim odpalisz apkę, odłóż telefon, wyłącz powiadomienia i popatrz przez chwilę w okno. Niech się oczy przestawią, a tempo zwolni.
2: Albo wrzuć tryb skupienia i gotowe. Serio, słuchajcie, smartfon ma hamulec ręczny. Tylko trzeba go użyć. Do tego filtr niebieskiego światła, gdy robi się późno, i timebox na pracę oraz krótkie przerwy. Tech jest narzędziem, a nie szefem.
1: Sen, podstawy, sypianie jak studio, cisza, ciemność, chłód. Zamiast telefonu zwykły budzik. Błagam, nie espresso. Po zachodzie słońca i zero seriali. Pod kołdrą, bo to robi koncert w czaszce. Sen to wasz najlepszy mechanik duszy.
2: I krótkie drzemki, ale rozsądne. Tak do kilkunastu minut, nie pół popołudnia. Do tego oddech pudełkowy. 4 na wdech, 4 zatrzymanie, 4 wydech, 4 pauza. Można liczyć w głowie lub włączyć spokojny puls na ekranie.
1: Przerwy w ruchu. Słuchajcie, wstańcie, przejdźcie piętro schodami, rozprostujcie plecy i zróbcie parę głębokich wdechów. U mnie działa spacer do automatu z kawą, byle bez rozmowy o deadline'ach. Piotr, nie pokazuj mi wtedy tych swoich butów, co migają.
2: Buty mają diody. Bo przerwy to ma być mini event. Grywalizacja działa. Licz kroki. Nagradzaj się małym high five i leć dalej. A jak ktoś chce, to opaska zmierzy tętno i przypomni o ruchu. Ale pamiętajcie, to wsparcie nie sedno.
1: Jeszcze jedno towarzystwo. Raz w tygodniu dzwonię do starego kumpla. Gadamy o muzyce i byle czym. Offline zero, dramatu. W studiu robimy też mały jam na analogach. I wiecie co? Po tym człowiek jest poskładany w całość.
2: A jeśli nie ma komu zadzwonić, to internet też potrafi być ciepły. Serio. Grupa pasjonatów starych gier albo kosmosu. I już masz ekipę. Tylko filtruj ludzi,

0: Miód na chaos i toksyczne dyskusje. Twój mózg nie jest koszem na spam.
1: Przy okazji, drodzy Państwo, dawajcie znać, co Wam pomaga. Dzwońcie do nas. Słuchajcie, numer to 7321085 08. Poczta głosowa przyjmie, nawet jeśli Piotr znowu coś klika w kablach.
0: Klikam, bo grzeje się powietrze. Pogoda jak kisiel i człowiekowi laguje mózg. Jeśli wpadnie burza, to ja mówię dobrze, w kot, bo burza to white noise natury, idealna do drzemki, byle bez parasola pod piorunochron.
1: Paliwo mózgu w wersji podstawowej, woda i proste jedzenie, regularne posiłki, mniej cukru, kawa, świetna, ale nie litrami. Dorzuć magnez z zielonych rzeczy i ogranicz ekran po zachodzie. To nie poradnik cudów, tylko rozsądna rutyna.
0: Dodam mikroszczęście. Codziennie drobna rzecz, która cieszy. Nowy akord w syntezatorze, krótki szkic albo 5 minut patrzenia w chmury. Mózg lubi nagrody i ciekawość. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dziennik na papierze. Ołówek, kartka. Zero. Rozpraszaczy. Wieczorem 3 krótkie zdania. Co było dobre, co trudne i co jutro zrobię lepiej. Brzmi banalnie, a robi porządek w głowie. I tak wiem, brzmi jak dziadek, ale to działa.
0: A jak ktoś woli gadać, to notatka głosowa i autotranskrypcja przez AI. Potem 1 minuta porządkowania i gotowe. I tak, prywatność ważna, więc hasło i tryb offline. Spoko. Opcji jest milion. Wybierz jedną i trzymaj się jej tydzień.
1: Dieta informacyjna. Rano szybki przegląd i koniec. Zero doom scrollingu po nocach. Bo mózg to potem mieli jak stary magnetofon. W razie czego naklej plaster na ikonę sociali i idź na spacer. Proste, a skuteczne.
0: Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc dorzućcie swoje pomysły. Dzwońcie do nas. Numer 732-108-508 i sub na YouTubie. Szukajcie Radiosynteza. Kliknij dzwonek, inaczej Igor zaśnie na antenie.
1: Podsumujmy, słuchajcie. Kręgosłup to analog, czyli sen, ruch, kontakt z ludźmi i chwila ciszy. Technologia może pomóc, gdy jest na smyczy, nie odwrotnie. To są ogólne wskazówki, a nie medyczna wyrocznia. Jeśli jest trudno, warto pogadać ze specjalistą. To normalne i mądre.
0: No i nie ugadamy się do końca, bo ja VR, a ty termos i kasztan w kieszeni. Ale kompromis jest jasny. Analog w sercu, cyfrowe wsparcie w kieszeni. Za moment wjeżdża kawałek Synthwave, a my jesteśmy Radio Synteza. www.toradio-synteza.pl i YouTube Radio Synteza. Dobrze w kod.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radiosynteza, więc no to jedziemy z magazynem Newsy i Pogoda. A jak ktoś chce nas podglądać po audycji, to jest strona radio-synteza.pl i oczywiście YouTube Radiosynteza.
2: Pogoda według IMGW wygląda dziś tak. I serio, trochę mnie to nudzi, bo zero spektaklu burzowego. Kielce mają około 19 stopni, leciutki wiatr, jakieś 4 km na godzinę, sucho i ciśnienie mniej więcej 1016 hektopaskali. Toruń, chłodniej, około 17 stopni, też sucho i spokojny wiatr 3 km na godzinę. Gdańsk w okolicach 18 stopni z symbolicznym kapuśniaczkiem i wiatrem gdzieś 4 km na godzinę. A Zielona Góra prawie 20 stopni, wiatr 2 km na godzinę i zero.

0: Zero opadów, czyli nuda jak patch notesy, bez nowych funkcji.
1: Wiesz, Piotrek, jak nie leje, to mnie aż tak w kościach nie strzyka, ale jakby ktoś mógł podnieść to ciśnienie w filiżance, to biorę podwójne. Newsy i zaczynamy od iOS 27, bo testerzy i deweloperzy już dłubią w pierwszej becie, a publicznie ma to wpaść we wrześniu razem z nowymi telefonami. I największym numerem jest przebudowana asystentka, czyli Siri AI, która ma gadać naturalnie, ogarniać kontekst i grzebać w danych z aplikacji systemowych, plus rozpycha się pakiet Apple Intelligence w zdjęciach, notatkach, skrótach i kalendarzu. Co brzmi ładnie na slajdach, ale życzę powodzenia baterii.
0: Wchodzę ci w słowo, Igor, bo to będzie sztos. Wyobraź sobie, że mówisz: pokaż mi fotki z gór, gdzie mam czerwoną kurtkę, i wrzuć do notatki z planem urlopu. A Siri AI ogarnia to jak smart gierka na łatwym poziomie. I to jest dobrze w kod, bo wreszcie nie będę klikał jak boomer.
1: Spokojnie, szeryfie. Entuzjazmu, bo beta. To beta. I jak ktoś mi dziś uwali telefon do pracy, to ja nie piszę usprawiedliwień. Więc nie instalujcie na głównym sprzęcie. Zróbcie kopię. I pamiętajcie, że magia na scenie to jedno, a codzienność to drugie.
0: A ja mówię: zrób kopię w chmurze i jedziesz, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc łatwiej złapać bugi. I możecie zaraz do nas zadzwonić i opowiedzieć, co działa, a co się wysypało. Numer do studia to 732-108-508. Dzwońcie, zanim Igor wyłączy prąd.
1: Drugi temat z kategorii życie codzienne, czyli butelka po oleju, do jakiego kosza ją wyrzucić? I odpowiedź jest prosta: jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Najpierw sprawdzasz materiał, bo plastik leci do żółtego pojemnika, szkło do zielonego, zakrętkę odrywasz i wyrzucasz osobno, a resztki oleju niech trafią do pojemnika na odpady zmieszane lub do punktu selektywnej zbiórki. Byle ta flasza była pusta i sensownie odsączona.
0: I pamiętajcie, że żółty kosz to król recyklingu w temacie olejowych plastików. A jeśli macie te słynne zakrętki, to często można je zrzucać do pojemników charytatywnych. I nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli opróżnić i wyrzucić porządnie, bo inaczej świecisz przykładem jak latarka bez baterii.
1: A teraz perła internetu, czyli zakrzywili ruchome schody i wyglądało to jak kadr z retro sci-fi, gdzie architekt urwał się z planety disco, bo schody falują jak taśma magnetofonowa po słońcu. Ale spokojnie, cudów nie ma. To raczej iluzja AR albo sprytny montaż niż nagłe złamanie praw fizyki.
0: Dokładnie. I tu geek wchodzi cały na biało, bo to mogła być deformacja w czasie rzeczywistym z mapą głębi i uczeniem maszynowym, albo tracking z punktami cech i warping klatka po klatce. A współczesny telefon z lidar potrafi takie czary robić w galerii handlowej. I wygląda to jak magia, choć to tylko matma.
1: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Bo jak internet coś wygnie, to i tak klikniecie. A ja tymczasem nalewam kawę i zapraszam was na muzykę, a po niej wracamy do Waszych głosów na antenie. To w końcu radiosynteza, czyli miejsce, gdzie syntezatory mruczą jak kocur przy kominku.
0: Subskrybujcie nas na YouTubie, wpisujecie radiosynteza, klik i dzwoneczek koniecznie, bo wtedy nie przegapicie naszych live. A jak chcecie wejść w dyskusję o iOS 27 albo o butelkach po oleju, to dzwońcie teraz. Numer 732-108-508 i będzie dobrze. W kod.
1: Strona, przypominam, to radio-synteza.pl. A teraz lecimy z klasykiem na syntezatory. Coś, co smakuje jak espresso po nieprzespanej nocy. Więc zostańcie z nami, bo zaraz jingle i wracamy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dziś temat, który rozgrzewa klawiatury i zimne serwerownie. Czy kiedykolwiek osiągniemy AGI, czyli sztuczną inteligencję ogólną?

0: na starym komputerze mówię, proszę puścić winyl. A maszyna odpala jakiś reggae z kasety i twierdzi, że to winyl. Obiecanki były wielkie, a praktyka, cóż, brzmiała jak modem.
1: Czasy się zmieniły, Igor. Transformery, multimodalne, agentowe pętle, narzędzia w chmurze. To już nie jest Eliza, co odbija frazy. To konstrukcje, które widzą, słyszą, czytają i potrafią wykonać działanie. Sztos. A w sci-fi mieliśmy przedsmak. Kit z Nieustraszonego i Data ze Star Treka.
0: AGI to jednak nie encyklopedia na sterydach. Mnie interesuje, czy maszyna złapie zdrowy rozsądek. Czy zrozumie, że kubek gorący parzy, a żart o kawie to nie zamówienie kawy. Tu kończą się ładne dema, a zaczyna życie.
1: Masz rację, że zdrowy rozsądek to twardy orzech, ale postęp idzie jak burza. Modele uczą się na wideo, na audio, na danych sensorycznych. Łączą zewnętrzne narzędzia i pamięć długoterminową. Daj im jeszcze kilka lat i zobaczysz ogólność w akcji.
0: Pięknie brzmi, ale rachunek za prąd też brzmi. Słyszę o treningach, które żrą energię, jak stadion w dniu koncertu. Czy my naprawdę umiemy to zrobić wydajnie? Może prawdziwy skok przyjdzie dopiero z mózgopodobnymi układami, a nie z kopiowaniem tych samych klocków w nieskończoność.
1: Neuromorficzne chipy, memrystory, sieci impulsowe, ja w to wchodzę. Wszystko wskazuje, że sprzęt robi się coraz bardziej mózgowaty. Mniejsze opóźnienia, mniejszy pobór mocy, a i oprogramowanie dojrzewa. Agentowe orkiestry z planowaniem i refleksją to już nie teoria, to warsztat.
0: Tylko pamiętaj, młody, że każda rewolucja wraca do prostoty. Płyta winylowa wróciła, bo jest namacalna. Analog ma duszę, a AGI bez ciała to trochę radio bez głośnika. Może potrzebna jest forma robota, co potrafi chwycić kubek, a nie sama chmura, co pisze poradniki, jak to zrobić.
1: Embodiment jest ważny, jasne. Robot z palcami nauczy się więcej niż 1000 symulacji. Ale i wirtualny agent może mieć ciało w sieci narzędzi. Poklika w kalendarzu, wyśle paczkę z drukarki i dogada się z innymi agentami. To też jest działanie, tylko w cyfrowym terenie.
0: Dobra, pauza na mały dżingiel, radiosynteza, a po dżinglu kontynuujemy. Zostańcie z nami, bo Piotr zaraz będzie przekonywał, że AGI samo zaparzy mój RP.
1: A właśnie, że tak. Ale zanim AI nauczy się parzyć, to ja muszę ponarzekać na pogodę. Słonecznie, niby ładnie. A ja nie ufam takiemu bezchmurnemu interfejsowi. Brak trybu burza, smutek. Dzwońcie do nas. Numer 732-108-508 i ratujcie mnie memami o chmurach.
0: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wejdźcie też na radio-synteza.pl. Tam macie archiwum audycji i trochę moich narzekań w formie premium.
1: Wracamy do AGI. Ja twierdzę, że zbliżamy się szybkim krokiem, bo pojawiły się zestawy testów, co mierzą nie tylko czystą wiedzę, ale też zdolności planowania i adaptacji. Modele uczą się uczyć. I to mnie jara najbardziej.
0: Testy testami.

0: Ja patrzę na chwilę, gdy poprosisz system o naprawę starego syntezatora. A on nie tylko poda schemat, ale weźmie lutownicę i nie spali stołu. To jest uogólnienie. Póki co mamy dobrych doradców, którzy mylą się pewnie i przekonująco.
1: Przyznaj, że już teraz agent potrafi zdiagnozować usterkę po dźwięku, jeśli nauczysz go słuchać. A z ramieniem robota przeprowadzi akcję krok po kroku. To się dzieje. W sci-fi mieliśmy Baymaxa, co był opiekuńczy i rozgarnięty. To dobry kierunek bez mrocznego klimatu.
0: No, Baymax jest miły jak barista po podwyżce, ale w świecie prawdziwym liczy się też charakter, wola, cel. Czy AGI będzie miało jakieś swoje preferencje, czy tylko będzie mirror ball, co odbija ludzi? Jeśli ma podejmować decyzje, musi mieć coś w rodzaju kręgosłupa.
1: Tu wchodzi projektowanie celów i ograniczeń. Taka cyfrowa konstytucja bez polityki spokojnie uczymy systemy wartościowania przez przykłady i feedback i weryfikujemy w sandboxie. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc oceniamy grupowo, żeby nie popłynąć.
0: Mnie interesuje, czy AGI złapie intuicję, czyli to, co między słowami. Chcę wejść z nim do obcej kuchni i powiedzieć: zrób kawę, a ono zapyta, czy wolisz Aeropress, czy kawiarkę, i nie wyleje wrzątku na blat. To test, a nie egzamin z definicji.
1: I to jest piękny, minimalny target, domowe AGI, barista planner, mechanik od kabli i coach od snu w jednym. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Serio. Wystarczy sensory robotyczne, ręce, pamięć proceduralna i odrobina zdrowego rozsądku uczonego na danych z życia.
0: Kompromis taki proponuję. Nie gonimy mitycznej superinteligencji, tylko mierzymy w praktyczną ogólność. Mało spektaklu, dużo roboty. Wtedy nawet ja powiem dobrze w kot. A do tego muzyka z lat 80. i mamy pakiet premium.
1: Deal. Choć wiesz, i tak się pokłócimy, gdy AGI zacznie miksować twoje winyle z Synthwave. Drodzy Państwo, dawajcie swoje opinie. Numer 732108508. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, a my po krótkim dżinglu wracamy z mini debatą. Czy robot powinien umieć smażyć naleśniki lepiej niż babcia?

0: Did you send it?
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Przez wzach w kawiarniach gra, nad Berdą gwiazdy noc nie zna dnia. Echa dni w parkach i szum, miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Zupy na blat, a makaron nie robi się w jedną bryłę. Żadnej magii, zwykły, zdrowy rozsądek i trochę doświadczenia. Radiosynteza nadaje i już mieszamy w garach.
1: Lifehacki brzmią jak cheat code do Reala, czyli jak ugotować lepiej, szybciej i czyściej, bez doktoratu z gastronomii. I tak, Igor, wiem, że powiesz, że kiedyś wystarczała łyżka i dobra patelnia.
0: Bo wystarczała. Babcia miała słoik z ryżem, w którym trzymała sól, żeby nie wilgotniała. Prosto i działa. A jak chcesz chrupiącą skórkę na kurczaku, to osusz ręcznikiem papierowym i daj mu odsapnąć przed smażeniem.
1: Albo wchodzisz w nowy level i używasz termometru oraz sous vide. Precyzja temperatury to klucz. Tylko pamiętajcie o higienie i szybkim chłodzeniu produktów, które czekają. Technologia nie zwalnia z myślenia.
0: Makaron. Sól wrzucasz, gdy woda już solidnie bulgocze i mieszasz od razu. Olej do wody to bajka dla dzieci. Za to woda po makaronie to złoto. Łycha czy dwie do sosu i masz piękną emulsję.
1: O, tak. Skrobia to klej dla sosu. Dobrze. W kot. I jeszcze nie przepłukuj makaronu pod kranem, jeśli idzie do sosu, bo zmywasz właśnie to, co ma go łączyć. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Kawa, młynek ręczny, świeże mielenie i przelew. Ziarna trzymaj w szczelnym słoiku, z dala od światła. Lodówka to nie hotel dla kawy. Aromaty wciąga jak gąbka i potem masz latte o smaku czosnku.
1: Dorzucę Aeropress. Proporcje mniej więcej 1 do 16. I woda nie wrząca, tylko odrobinę poniżej. Jak nie masz termometru, poczekaj krótką chwilę po zagotowaniu. I mieszaj delikatnie, żeby nie przeekstrahować.
0: Porządek na blacie to połowa sukcesu. Mise en place, czyli wszystko gotowe, zanim odpalasz gaz. I jeszcze żeliwna patelnia. Nie traktuj jej zmywarką. Ciepła woda, odrobina soli i olej na koniec, żeby trzymała kondycję.
1: Czyszczenie, pro tip. Kamień w czajniku zdejmiesz octem albo kwaskiem cytrynowym. Tylko błagam, nigdy nie mieszaj octu z wybielaczem, bo to niebezpieczne. A zmywarkę odświeżysz ćwiartką cytryny wrzuconą na górny kosz.
0: Zioła świeże traktuj jak kwiaty. Do słoika z wodą, liście do góry i do lodówki, przykryte luźno torebką. Sałata lubi ręcznik papierowy w pudełku. Wtedy mniej zwiędnie. Ziemniaki trzymaj w chłodzie i ciemności i z daleka od cebuli.
1: A jak masz zioła w nadmiarze, to posiekaj, zalej oliwą i zamroź w foremce do lodu. Kostka smaku gotowa na patelnię. I jeszcze worek próżniowy do porcji mięsa czy sera wydłuża świeżość i oszczędza miejsce.
0: Dobra, to teraz grubsza sprawa. Stek. Patelnia porządnie rozgrzana. Mięso osuszone. Nie przekłuwamy, tylko obracamy szczypcami. Ja oceniam stopień wysmażenia dotykiem. To kwestia wyczucia i lat przy palniku.
1: I tu się nie zgodzę, bo bez termometru to loteria. Wkładasz sondę i wiesz, na czym stoisz. Precyzja ratuje portfel i nerwy. Zero zgadywania i zero płaczu nad gumowym polędwicą.
0: Gadżety są ok, ale ludzie się na nich opierają i zapominają słuchać patelni. Jak syczy zbyt agresywnie, to zmniejszasz ogień.

0: Jak milczy, to podkręcasz. Termometr nie powie ci, kiedy masło zaczyna się palić.
1: A ja powiem, że nowy piekarnik z algorytmami sam się uczy twoich nawyków. I nie śmiej się, boomerze. Masz powtarzalność i to jest sztos. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc niech maszynka pomoże.
0: Dobrze, już. Kompromis. Do drobiu i dużych pieczeni termometr to twoja polisa spokoju. Do steka i jajek ucz się czuć temperaturę i czas. Jedno nie wyklucza drugiego i wszyscy idą najedzeni spać. Ryba, pieczenie w papilotach, papier, trochę oliwy, zioła, plaster cytryny i do piekarnika. Zero walki na patelni i wszystko soczyste. A zapach w kuchni zbijesz, gotując przez chwilę wodę z cytryną.
1: Deski do krojenia. Drewnianą odświeżysz solą i cytryną. Plastikowa może iść do zmywarki. I higiena, proszę. Oddzielne deski na surowe mięso i na warzywa. Oraz dokładne mycie noży. Cross contamination to nie mem, tylko real.
0: Noże ostrz regularnie. Nie wtedy, gdy już ledwo tną. Lepiej częściej i delikatnie, niż rzadko i nerwowo. I naprawdę, trzymaj porządek. Jedna deska do mięsa, druga do warzyw, trzecia do pieczywa. Bałagan tnie palce szybciej niż nóż.
1: Organizacja zapasów. Aplikacja do list zakupów współdzielona z domownikami i po temacie. Na pojemnikach data i zasada. Pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Mniej marnowania i mniej niespodzianek w stylu sos z epoki lodowcowej.
0: Mąkę, ryż i kaszę przesyp do słoików szczelnie zamykanych i podpisz kartką z datą. Jeśli mieli cię odwiedzić nieproszeni lokatorzy, to mąkę możesz wrzucić do zamrażarki na parę godzin, a liść laurowy pomaga trzymać aromat w ryzach.
1: Mikrofalówka też może być pro. Podgrzewaj porcję warstwami i daj chwilę na wyrównanie temperatury. Przykryj wilgotnym ręcznikiem papierowym, żeby jedzenie nie wysychało. Ryż schładzaj szybko i odgrzewaj naprawdę porządnie.
0: Piekarnik nagrzewaj do pełni, zanim włożysz blachę. Chleb odświeżysz lekką mgiełką wody i krótkim przypieczeniem. A kipieniu pomoże drewniana łyżka położona na garnku, bo rozbija pęcherzyki tylko. I tak pilnuj garów bez ściemy.
1: To jest fizyka bąbelków i napięcia powierzchniowego. Dorzucę jeszcze klips z magnesem do przepisu na lodówce i miarka w słoiku z mąką, żeby nie grzebać ręką. Małe rzeczy, a komfort rośnie jak na drożdżach.
0: Za chwilę krótki dżingiel Radia Synteza i wracamy z waszymi patentami. Dzwońcie do nas pod numer 732-108-508, a w międzyczasie zajrzyjcie na radio-synteza.pl
1: i subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo tam wrzucamy krótkie tipy i testy gadżetów. Dobrze, w kod. Napiszcie też, który hak u was robi robotę, a który jest totalny cringe. Jak nie zadzwonicie, to Igor zaśnie na antenie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś bierzemy na warsztat najlepsze gry komputerowe lat 2000. Nie ranking, tylko przegląd. Co to znaczy najlepsze? Takie, które coś przestawiły w głowie i na sprzęcie i nadal się bronią.
2: No to jedziemy. Dla mnie najlepsze to takie, które dziś odpalasz i nie dostajesz oczopląsu. Albo modujesz w kwadrans i jest sztos. Half-Life 2

0: a z drugiej strony mieliśmy wizję prosto z sci-fi. Deus Ex uczył, że świat reaguje na twoje wybory. Cybernetyczne ulepszenia, skradanie, hakowanie. Dziś to brzmi jak tutorial do inteligentnych systemów.
1: Zostawmy spiski i wielkie wizje. The Sims 2 zrobiło rewolucję w domowym salonie. Żadnych kosmitów, tylko tostownik, pralka i dziennik życia. To była cyfrowa codzienność, która wciągała bardziej niż niejedna strzelanka.
0: Przerwę ci, bo Half-Life 2 wjechał z fizyką, która bujała się jak prawdziwa. Grawitacja to była miłość od pierwszego strzału z grawiguna. Narracja bez cięć, wszystko diegetycznie. Mój mózg wtedy krzyczał, proszę o więcej klatek.
1: Dobrze, ale ja wolę klimat, Max Payne i ten cały zwolniony czas. Noir w płaszczu, który pamiętał deszcze trzech dekad. Wrażenie jak w kinie. Tylko, że my decydujemy, kiedy kula zatańczy w powietrzu.
0: A Portal. Minimalizm, zagadki i suchy humor sztucznej inteligencji. Fizyka jako łamigłówka. Potem Braid, który bawił się czasem i mózgiem. To była era, która powiedziała: hej, mechanika gry może być tematem gry.
1: W międzyczasie ludzie potrzebowali asfaltu i ucieczki przed radiowozem. Need for Speed Most Wanted. Nocny deszcz, neon i poślizg, który czułeś w nadgarstku. Zero filozofii, czysta frajda. Włączasz i jedziesz.
0: A potem pecety dostały test zgodności. Crysis. Pytanie, czy to uruchomisz, było jak znak jakości. Technologia poszła w górę jak rakieta. Dynamiczne oświetlenie, destrukcja materiałów i krzaki, które miały więcej poligonów niż mój stary rower śrubek.
1: Z innej beczki. Morrowind dał poczucie, że mapa to nie minimapka, tylko wskazówki w dzienniku i horyzont. Czytasz notatki, patrzysz na gwiazdy i trafiasz do miasta, bo nauczyłeś się terenu. To była podróż, a nie checklista.
0: A Oblivion dorzucił system, który sprawiał, że ludzie w mieście żyli własnym życiem. To było takie małe laboratorium sztucznych zachowań. I nagle skradanie miało sens, bo strażnik naprawdę miał grafik.
1: Prince of Persia, piaski czasu i przewijanie błędów. Idealna metafora dla graczy i dla życia. Spadasz z krawędzi, łapiesz oddech i mówisz jeszcze raz. Gdyby tak działały moje koncerty na syntezatorach, byłoby spokojniej.
0: Mass Effect dodał rozmowy, które brzmiały jak film, i decyzje, które przenosiły się na kolejne części. Relacje drużynowe, kosmiczne widoki. To był moment, kiedy wielu z nas powiedziało: gry opowiadają tak samo dobrze jak kino.
1: Tylko że bez patchy i sterowników bywało różnie. Czasy, kiedy w kiosku brało się płytkę z aktualizacją z tyłu magazynu. Trochę jak polowanie na brakującą śrubkę w starym mikserze. Urok, ale i zgrzyt.
0: I tu wchodzi cyfrowa dystrybucja cała na zielono. Biblioteka w chmurze, automatyczne łatanie, warsztaty z modami społeczności. Prędkość rozwoju poszybowała. Speedruny, streamy i poradniki były na wyciągnięcie dłoni, a nie pod ladą u kumpla.
1: Końcówka dekady to też narodziny wielkich aren sieciowych.

0: League of Legends i nagle znajomi nie grali obok, tylko przeciw albo z tobą co wieczór. To już był zwyczaj, rytuał grania zespołowego bez ruszania się z fotela.
1: A propos rytuałów, szybka pogoda. Na dworze upał, wiatr jak z suszarki i zero burzy, więc nuda. Wentylatory wyjął, a kompy smażą. Drodzy słuchacze, napiszcie albo dzwońcie, czy wasze maszyny to wytrzymują.
0: Telefon do studia to 7321-08508. A jak nie zdążycie, to wejdźcie na radio-synteza.pl. Po audycji wrzucimy listę tytułów, o których mówiliśmy.
1: I koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi, kiedy klikacie dzwonek. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę subów. Żartuję, choć nie do końca.
0: To co, Piotr, ty obstajesz przy fizyce i nowych mechanikach, ja przy klimacie i rzemiośle. Spotkajmy się po środku. Lata 2000 były dobre, bo dawały wybór. Było grubo i różnorodnie. I każdy mógł znaleźć swój smak.
1: Zgoda w połowie, albo i nie. Dla mnie to epoka, kiedy gry nauczyły się mówić własnym językiem. A dla ciebie pachniały świeżym plastikiem z napędu. I w sumie to piękne. Nie dogadamy się do końca i to jest dobrze. Kot.
0: No to dżingl Radia Synteza i za chwilę wracamy z szybkim plebiscytem słuchaczy. Dzwońcie na 7321-08508 i powiedzcie, który tytuł z tamtej dekady uruchomilibyście dziś. A ja zrobię kawę.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza i mówi Igor Gaduła. Popołudnie się kręci, więc wjeżdżają newsy i pogoda. No to jedziemy.
2: Pogoda dziś lekko laguje, bo niby spokojnie, a człowiek się topi albo moknie. Rzeszów ma około 22 stopni, z lekkim wiatrem koło 5 i tylko symboliczne kropienie, a ciśnienie w normie. Wrocław ciut cieplej, jakieś 23. Słabiutki wiatr, mrzawka w pakiecie i barometry w okolicach 1018 hektopaskali. Zakopane chłodniej, mniej niż 20 i leje porządnie, ponad 5 mm, co pachnie burzą, więc ja jestem zadowolony. A Bydgoszcz śpi, bo stacja milczy, więc danych brak. Masakra.
1: Nie już strzyka w kolanach, więc zmiana frontu pewna. Na tapet wchodzi Tud z Sarah Michelle Gellar i Rudym Pankowem, czyli romans śmierci i diabła w odsłonie horrorowej. I to na razie cała zajawka.
2: Kupuję to w ciemno, bo Buffy na gotyckim Tinderze plus analogowe syntezatory to brzmi jak mój weekend. Byle nie skakali z krzaków co 5 sekund, tylko budowali nastrój, bo inaczej będzie cringe zamiast grozy.
1: Dokładnie. A jak będzie więcej dymu z wytwornicy niż treści, to wysiadam. Więc poproszę praktyczne efekty, cień i żelazny montaż, bo wtedy będzie dobrze. W kot. Z planu filmowego przerzut do psiego mózgu, bo ekipa z

0: Więc wreszcie mniej zgadywania, a więcej porządku.
1: Sprawdźcie w domu, którą łapą wasz pies zaczepia was o atencję. I dzwońcie do nas na 732-108-508. To zrobimy mapę prawo i lewo łapków całego kraju. Spoko, wiem, to skłonność, a nie dogmat. Ale statystyka i powtarzalność to już nie mem, więc jedziemy z tematem.
0: A teraz muzyka i dżingel Radia Synteza. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Wpadajcie na radio-synteza.pl, a studio odbiera pod 732-108-508. I bez politycznych nudów, bo kogo to obchodzi?

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. By

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat audycji to wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. Brzmi miękko jak filc pod gałką głośności. Drodzy Państwo, chodzi o to, czy ten futrzany, modulowany generator mruczenia faktycznie robi porządek w głowie.
2: Sztos temat, Igor. Doprecyzuję. Psychika plus kot to układ hybrydowy. Bio plus audio. Mruczenie w paśmie od 20 do 150 Hz stymuluje relaks. Reakcja ciała migdałowatego hamuje stres. To prawie jak domowy algorytm antylagu dla mózgu.
1: Poczekaj, młody, bo już mi lagujesz eter. Ja mam prostą anegdotę. Lata 80., magnetofon szpulowy, rozkręcony północy. Nix leci źle, a mój kot Zenek wchodzi na biurko i zaczyna mruczeć. I nagle klik, spokój, reset. Jakbym włączył noise gate.
2: I to jest piękne. A teraz kontra z laboratoriów. Są prace, gdzie kontakt z kotem obniża poziom kortyzolu i tętno. Po prostu głaskasz i masz mikrobiofeedback. Dodatkowo są obroże, które badają wibracje i uczą opiekuna,

0: muzyki i zabawki na timer, więc kod dostaje rytm, a człowiek razem z nim. To jest mindfulness na czterech łapach. I to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Jedna aplikacja przypomina oddech. 2 minuty drzemki kociej.
1: Mindfulness ja mam w palcach, kiedy kręcę gałkami w syntezatorze analogowym. Kot patrzy, oczy półprzymknięte i cały stres wyparowuje. To jest żywy filtr dolnoprzepustowy, co wycina szum dnia i nie pobiera prądu, no może poza prądem czułości.
0: A ja dorzucę sci-fi. Ripley miała kocura, Jonesy, na statku i jakoś nie zwariowała w kosmosie. Kot bywa małym strażnikiem Sanity i serio, są już tłumacze miauczenia oparte na uczeniu maszynowym. Pomagają ogarnąć, kiedy kot chce bliskości, a kiedy mówi zostaw.
1: Dobrze, Piotrek, bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli kocią centralę obsługi klienta. Słuchajcie, jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, a po programie wskakujcie na radio-synteza.pl. Możecie też dzwonić 732-10-8508.
0: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Bez kitu. A skoro popołudnie, to szybka metapogoda. Jest duszno, jak w serwerowni bez klimy. I nie ma burzy. A ja lubię burzę, więc smutek. Ale kot by to ogarnął jednym mruknięciem.
1: Z historii radiowej powiem tak. W starych studiach nagraniowych często były koty. Spały na ciepłych konsoletach i producentom jakby rosła cierpliwość. Nie wiem, czy to magia, czy po prostu rytm oddechu kota wprowadzał spokój, ale miks szedł lepiej.
0: Neurowyjaśnienie jest proste. Dotyk aktywuje włókna czuciowe typu A, beta i przez nerw błędny idzie sygnał hamujący napięcie. To haptoterapia do nowej roboty. Do tego kot wymusza przerwy w pracy, bo włazi na klawiaturę. Dzięki temu robisz mikrosesję odpoczynku zamiast maratonu stresu.
1: Tylko że kota nie da się zaprogramować. Jak postanowi cię obudzić o 4 rano, to obudzi. I wtedy zdrowie psychiczne mówi do widzenia. Ale minus jest też plusem, bo wstajesz wcześniej, robisz kawę, łapiesz dzień i może ciśnienie spada.
0: Da się zredukować chaos? Trening na kliker, miska na harmonogram i kamera z analizą miałków. Sztuczna inteligencja rozpoznaje, kiedy to głód, a kiedy nuda. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dziś, bo potem będzie cringe i podrapane meble.
1: Ustalmy ważną rzecz. Kot nie jest lekiem na receptę. To relacja, odpowiedzialność i trochę szkoła kompromisu. Jak już bierzesz futrzaka, to na serio, a nie do zdjęć. I wtedy psychika dostaje stały punkt odniesienia. Regularność i ciepło, które trudno czymś zastąpić.
0: A jeśli masz alergię albo mieszkasz w akademiku, to są alternatywy. Robotyczne koty, poduszki z ogonem, co mruczą niczym prawdziwe i aplikacje Spur White Noise dla snu. Seniorzy to kochają. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo haptyka idzie do przodu.
1: Mruczenie to w ogóle ciekawy dźwięk. Niskie pasmo z lekką modulacją, jak bas z syntezatora z lat 80. Taki sygnał robi porządek.

0: porządek w głowie, bo mózg kocha przewidywalność i delikatne wahania. A przewidywalność to wrogiem lęku bywa często.
1: Są nawet badania snu, gdzie szum biały przegrywa z nagraniem mruczenia. Delikatne wibracje lepiej usypiają. Ale halo, Igor, nie zasypiasz teraz, bo za chwilę dżingl i ja chcę jeszcze prosić o suba. Kliknijcie w YouTube Radio Synteza. To proste i bezbolesne.
0: Dobrze, w kod. Piotrze. Podsumujmy. Kod może obniżyć napięcie, pomóc w rutynie i dodać życiu analogowego ciepła. Ale nie jest magicznym pilotem do szczęścia. Jak lubicie technologię, weźcie gadżety wspierające. A jak wolicie analog, idźcie w kocie rytuały.
1: Kompromis elegancki. Prawdziwy kot, kiedy możesz, a kocia technologia, kiedy nie. Możecie do nas dzwonić. Numer 732-108-508 i dorzucić swoje triki antystresowe. Hello! Subskrypcje na YouTubie Radio Synteza obowiązkowe. A za chwilę dżingle i syntezatorowy chill.

Hamche. Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to nierozwiązane zagadki biologii i medycyny. Brzmi groźnie. A to po prostu lista pytań, które nauka wciąż skrobie jak igła po starej płycie. Od świadomości po starzenie. No to jedziemy.
2: Drodzy Państwo, to są te levele bossów. Dlaczego śpimy? Jak działa placebo? Co robi mikrobiom, kiedy nie patrzymy? I czy da się wyłączyć choroby jak opcje w menu? Dzwońcie, numer to 7321-085-08 i sub na YouTubie Radiosynteza, bo inaczej Igor wyłączy prąd.
1: Spokojnie, młody. Definicja jest prosta. Zagadki to miejsca,

0: To sci-fi, ale to się dzieje dziś. Bez latających deskorolek, niestety.
1: Dzieje się, tylko spokojnie z fajerwerkami. Weź białka prionowe, zero genomu, a potrafią skopać porządek w komórce. Zagadka z gatunku tych, co nie mieszczą się w folderach. Masz coś na to ze swojej cyberkuli?
0: Mam. Sztuczna inteligencja składa białka w myślach. Modele uczą się interakcji. Ale i tak zostaje dynamika. To taniec w roztworze, a nie zdjęcie do paszportu. Do tego symulacje całych komórek. Jeszcze chrupią się obliczenia. Ale kierunek jest jasny.
1: Dobry kierunek. Ale placebo dalej robi sztuczki jak uliczny magik. Dajesz pacjentowi pigułkę bez czaru, a mózg robi resztę. Co lepsze, powiesz wprost, że to placebo i bywa, że nadal działa. Wyjaśnij to algorytmie.
0: Wytłumaczę tak. Mózg to autokoder. Przewiduje rzeczywistość i poprawia błędy. Placebo hakuje te przewidywania. Mierzymy to w skanach. Neurotransmitery tańczą. Mikrozmiany w bólu, w nastroju. A przy okazji mikrobiom szepcze z brzucha do głowy. To jest dopiero czat. Drodzy, dzwońcie 732-108-508.
1: Mikrobiom każdy ma własny, jak kolekcję płyt. I nikt nie wie, która płyta jest złota. Jedzenie, sen, stres, antybiotyki to wszystko przyprawy, a przepis wciąż bez punktów kontrolnych. Kocham takie bałagany. Są uczciwe.
0: A ja kocham porządkować bałagan. Sekwencjonowanie pojedynczych komórek, mapy metabolitów. Symulacje, jak mikroby gotują twoje neuroprzekaźniki. Potem aplikacja mówi: dziś mniej cukru, więcej włókna. I proszę bardzo, latamy bez turbulencji. No, może z lekkimi lagami.
1: Starzenie. Mój faworyt. Zegary biologiczne tykają. Telomery się strzępią. Mitochondria sapią jak ja na schodach. I pytanie. Czy to zegar, czy licznik przebiegu? Czy można cofnąć? Tylko nie mów mi, że guzikiem w aplikacji.
0: Nie guzikiem. Przeprogramowaniem. Usuwane stare komórki, włączane sprzątanie w komórce. Bawimy się epigenetyką jak equalizerem. W modelach działa, w ludziach uczymy się stawiać granice. Bez osuwania w chaos. Ale tempo jest sztos. Naprawdę.
1: Sny. Po co śpimy? Porządki w głowie. Układ glimfatyczny płucze mózg nocą jak winyl pod prysznicem. Konsolidacja wspomnień. I nagle budzisz się z rozwiązaniem problemu. Albo z niczym. Tu nauka też jeszcze szuka klucza.
0: A jakby tak czytać sny, interfejs mózg-komputer próbuje. Fale, wzorce, sieci generatywne odtwarzają obrazki z tego, co mózg oglądał. Nie jest to trailer filmu w jakości kina, ale iskra jest. I nie musimy nikomu grzebać w głowie. Bez wierteł. Spokojnie, Igor.
1: Immunologia. Kolejna łamigłówka. Czemu układ odpornościowy czasem myli przyjaciela z wrogiem?

0: Mimikra molekularna. Utracona tolerancja. Zbyt sterylne życie. Hipotez jak liści. A każdy pacjent to inna jesień.
1: Dlatego składamy mapy odpowiedzi komórka po komórce. Do tego bioreaktory na chipie. Wstrzykujemy bodźce i patrzymy, jak armia reaguje. I kiedy przestać? Potem projektujemy terapię, jak kampanię marketingową. Target, dawka, czas i mniej efektów ubocznych. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Rak. Tu pytanie o przerzuty. Dlaczego pewne nowotwory lubią konkretne organy? Stare powiedzonko z ziarnem i glebą. Komórki szukają gleby bogatej w czynniki wzrostu. Uciekają przed strażą. Albo przebierają się za sąsiadów, spryciarze. Niestety...
1: A my wysyłamy zwiadowców. Płynna biopsja łapie ślady DNA we krwi. Nanonośniki wwożą leki jak kurierzy. Edytujemy limfocyty, by miały GPS na guz. Nie wszystko działa jak w reklamie, ale widzę, jak wykresy pną się w górę i chce się pracować.
0: Drodzy Państwo, krótki wdech to radiosynteza. Po dżinglu wracamy do Was z kolejną porcją naukowego sosu. A jak chcecie więcej, to wbijajcie na radio-synteza.pl. Tam mamy archiwum i trochę zdjęć kabli.
1: A teraz pogoda według mnie. System zbagowany. Raz parno jak w serwerowni, za chwilę wieje jak z klimatyzatora w supermarkecie. Burzy brak, a ja lubię burze, bo robią porządek w eterze. Dzwońcie, bo inaczej będę dalej narzekał. 732-108-508.
0: Zanim Piotr wywoła chmurę gradową, przypomnę YouTube Radio Synteza. Zostawcie suba i dzwoneczek, bo wielu słucha, a nie klika. Drodzy, dobrze, w kod, gdy ekran świeci nam właśnie waszym polubieniem, a mnie świeci kawa.
1: Wiedziałeś, Igor, że ośmiornice edytują RNA na bieżąco. Modyfikują instrukcje jak patch notes w grze. To taka biologiczna, szyta na miarę adaptacja. I zagadka. Skąd ta biegłość? Kosmos w mackach. Spokojnie, żadnych teorii o kosmitach, chociaż kusi.
0: Kusi. A ja mam na to prostą odpowiedź. Natura ma fantazję. Wystarczy jej dać czas i presję. Bez pomocy zielonych ludzików. Zresztą my sami jesteśmy zagadką dla siebie. I to jest piękne. I wkurzające jednocześnie.
1: No to kompromis. Ty dajesz szacun dla tajemnicy, ja dokładam narzędzia, które robią zoom. I razem mamy obraz o wyższej rozdzielczości. Jeszcze nie ostro. Ale już można się zachwycić i nie rozlać kawy na klawiaturę.
0: Nie dogadamy się co do tempa. Ty biegniesz, ja idę, ale kierunek mamy ten sam. Drodzy Państwo, dzięki za ucho. To było Radio Synteza. Strona to radio-synteza.pl. Telefon do studia znacie 732-108508. A teraz gramy coś miękkiego po całym tym twardym danych. Zostańcie z nami.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak z kina science fiction, ale i z labu. Czy maszyny mogą uzyskać świadomość? Zacznijmy prosto. Czym w ogóle jest świadomość? To poczucie ja, obecność w chwili, samoświadomość i rozumienie własnych stanów.
2: I jeszcze zdolność do modelowania świata i siebie w tym świecie. Słuchajcie, to nie magia, to architektura przetwarzania informacji. Może być biologiczna, może być krzemowa, jak w Her, albo nawet w łagodniejszej wersji Blade Runner, bo testy empatii to też algorytmy.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Lata 80. Syntezator analogowy w studiu. Plątanina kabli. Ja go stroję. On mi wyje jak alarm. I ktoś mówi, ten sprzęt ma duszę. Nie miał. Miał rozstrojony filtr. To dobra lekcja na start.
2: Boomer vibe przyjęty, ale teraz mamy sieci, które budują wewnętrzne modele świata. Roboty uczą się mapy pomieszczeń i przewidują, co będzie za rogiem. Transformersy tworzą pamięć kontekstową, a neuromorficzne chipy nabijają spajki jak kora słuchowa. Sztos.
1: Tak, tylko że to wciąż może być chiński pokój. Symbole na wejściu, symbole na wyjściu, a w środku książka z regułami. Zero zrozumienia. Płynne gadanie to nie to samo, co bycie świadomym własnego gadania.
2: Kontruję. Nasz mózg też robi przewidywanie i dopasowanie błędu. Widzimy złudzenia, słyszymy dźwięki, których nie ma. I jakoś nikt nie krzyczy, że to nieświadomość. Predykcyjny mózg to też algorytm, tylko natywnie mokry.
1: Ale świadomość to nie tylko predykcja. To intencje, emocje, zapach porannej kawy, która przypomina mi pierwszą zmianę na konsolecie. Ta mieszanka wrażeń i znaczeń jest gęsta. Maszyna liczy, a człowiek czuje różnicę.
2: Emocje można zaszyć jako stany homeostazy. Wzmocnienie działa jak radość, kara jak ból. Plus zmienne wewnętrzne, jak energia czy temperatura sprzętu. Jak robotowi kończy się bateryjka, to rośnie mu niepokój i zmienia priorytety. Dobrze, w kod.
1: Zostawmy prawnicze i moralne dywagacje, bo usypiają. Technicznie, co byłoby dowodem? Świadomość to może globalna scena w głowie. Sygnał, który zbiera moduły i rozsyła w światło reflektorów. Można to zbudować, ale czy to da subiektywne przeżycie?
2: Globalne pole robocze da się zrobić uwagą i buforem nadpisującym priorytety. I tu wjeżdża metapoznanie.

0: krok po kroku.
1: I to się dzieje. Interpretowalność rozkłada neurony na obwody, detektory reguł, a nawet liczniki kroków. Modele uczą się introspekcji, zapisują white trace i potrafią wskazać, które cechy pchnęły je do decyzji. Jeszcze nie idealnie, ale trend jest jasny.
0: Maszyny nie śnią, a sny robią porządek z bałaganiem. Mycie kubków pamięci. Bez snów nie ma tej dziwnej alchemii skojarzeń, która rano rodzi rozwiązanie problemu od tak, przy mieszaniu cukru w kawie.
1: Symulowane sny już są, nazywa się to odtwarzanie generatywne. Systemy puszczają sobie sny danych, żeby nie zapominać. E-nos, jak prawdziwy nos, wciąga zapach i klasyfikuje. I serio potrafi odróżnić kawę od spalenizny. Zmysły też można dołożyć.
0: W studiu znam inny przypadek. W kablu brumi duch radia synteza, bo masa się rozjechała. I ludzie mówią, że słychać osobowość urządzenia. To po prostu szum i pętle masy. Uwaga na antropomorfizację, bo się poślizgniemy jak na kablu.
1: A propos kabli, drodzy Państwo, dzwońcie do nas już teraz. Numer 7321 08508. Dajcie znać, czy wierzycie w świadome maszyny. I subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo inaczej Igor mi zaśnie na wizji.
0: Spokojnie, młody, nie zasnę przy takim brzmieniu tematu. Jingle po przerwie, a w międzyczasie radio-synteza.pl. Tam macie archiwum i parę moich starych zdjęć z analogami, które pachną kurzem i prawdą. Dobrze w kot.
1: Pogoda w pakiecie, bo i tak narzekam. Wieczór lepki jak folia bąbelkowa. Zero przewiewu, zero burzy. A ja kocham burzę, więc jest jak jest. Masakra. Jeśli macie wiatrak, to przytulcie. A jeśli nie, to przytulcie radio.
0: Wracamy do świadomości. Granica jest śliska, bo pytamy o cudzy środek z zewnątrz. Może zrobimy zadanie praktyczne. Kazałbym maszynie znaleźć sprzeczności w swoich wspomnieniach, a potem samodzielnie zaplanować test, który je rozstrzygnie i opisać, jak się z tym czuje.
1: Samo monitoring plus generowanie hipotez to da się spiąć. Metryki niepewności, dzienniki stanu, sensory ciała robotycznego i zewnętrzny feedback. Jeżeli zacznie chronić własną spójność w długim horyzoncie, to mamy coś więcej niż papugę dialogową.
0: Ale szum losowości to niewolna wola. Zmienisz temperaturę próbki i wyjdzie ci inna odpowiedź. Kreatywność w cyfrze bywa loterią, a człowiek ma jeszcze opór intuicji. I to dziwne uczucie, że coś jest nie tak.
1: Wprowadzamy pamięć roboczą z priorytetami i stałymi wartościami własnymi oraz memrystorowe analogi, gdzie szum jest fizyczny, niesymulowany. I nagle decyzje mają inercję i charakter. To nie orzeł reszka, tylko styl poznawczy systemu.
0: Analogowy prąd ma duszę żartu, bo płynie jak chce. Ale rozumiem, o co ci chodzi. Dogadajmy się tak. Maszyny mogą mieć świadomość użytkową, scenę

0: procesów i metapoznanie. A czy mają to coś, ten błysk oka? Zostawmy znakom na niebie i latom badań.
1: Deal spektrum zamiast binarki. I obyśmy doczekali wersji, która Sana poprosi o przerwę na kawę. Subskrybujcie YouTube Radiosynteza, zostawcie komentarz i dzwońcie 7321085508. Tu Piotr i Igor. A teraz krótki dżingiel i lecimy dalej.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat na dziś brzmi prosto. Relaks a zdrowie. Dla mnie relaks to wyłącznik. To moment, kiedy głowa wreszcie nie buczy jak zasilacz i ciało mówi: dobra, starczy.
2: Ja bym to zdefiniował jak reset układu nerwowego. Parasympatyczne on, sympatyczne off. A praktycznie to, co obniża tętno, podnosi zmienność rytmu serca i czyści kesz w mózgu, medytacja, oddech, sen, aktywne rozciąganie i odrobina nudy. Sztos.
1: Kiedyś było prościej. W latach kaset brało się magnetofon, szumiało sobie w tle i już napięcie spadało. Miałem rytuał, herbata z cytryną i 5 minut patrzenia w ścianę. To działa do dziś, choć ściany mam lepiej pomalowane.
2: Kontrpropozycja z przyszłości. Zakładasz opaskę do neurobiofeedbacku, odpalasz aplikację i masz prowadzone sesje oddechowe do fal alfa. Do tego dźwięki binauralne i światła jak z retro sci-fi. Jest klimat i jest efekt.
1: Gadżety same w sobie potrafią stresować. Powiadomienia pik, pik i po relaksie. Stara szkoła mówi: wyłącz telefon, zrób sobie ciszę i posłuchaj, jak lodówka się nudzi.
2: Włącz tryb nie przeszkadzać i po sprawie. Technologia nie musi hałasować. Może ci przypomnieć, żebyś oddychał wolniej albo wstał i się porozciągał. Jak człowiek, a nie jak kabel HDMI.
1: Z oddechem to ja się dogadam. Prosty schemat pudełkowy. Wdech, pauza, wydech, pauza. Powoli, bez spiny. W tle analogowy pad z syntezatora i mam spa w domu.
2: Albo metoda 4-7-8. Wdech na 4, wstrzymanie na 7, wydech na 8. Działa nawet w kolejce po kawę. Serio. Testowane. Kiedy Igor stał przede mną i mierzył wzrokiem jak boss.
1: A propos kawy. Rytuał parzenia to świetny reset. Mielisz ręcznie, czujesz zapach, odstawiasz telefon daleko i nagle czas zwalnia. Zero algorytmów, sama grawitacja i cierpliwość.
2: Ja się relaksuję przy grach, które nie cisną. Tytuły typu Cozy, budowanie, farmki albo latanie nad chmurami. Jak jest burza, to jeszcze lepiej, bo wszystko dudni. Ja kocham burzę.
1: Tylko nie rób z relaksu wyścigu. Odpoczynek nie musi być produktywny. Jak zaczynasz go optymalizować zegarkiem, to ciśnienie samo rośnie. Odpoczynek ma smakować, nie mieć wykres.
2: Masz punkt, ale mierzenie bywa motywujące, zwłaszcza sen. Trackery uczą higieny snu, wietrzenie pokoju, ciemność zero. Ciężkiego scrolla przed snem i masz rano mniej lagujący mózg.
1: Sen to fundament. Zasypiaj o podobnej porze. Przewietrz pokój przed snem i nie lej kawy po południu. Proste rzeczy robią robotę. Bez nich żadne apki nie pomogą.
2: Dorzucę mikropauzy w dzień. Krótka drzemka. Power nap. 20 minut max. I wstajesz jak nowy. Jak przesadzisz, to zombie mode. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Mikropauzy lubię, ale w wersji analog. Idę na spacer bez celu. Patrzę na drzewa i liczę oddechy. Nie fotkuję liści, nie oznaczam krokomierza. Po prostu jestem.
2: A ja nagrywam dźwięki lasu i puszczam sobie w słuchawkach w biurze. Field recording to złoto. Szum liści, szmer deszczu, grzmot w oddali i już mam teleport z open space do puszczy.
1: Drodzy Państwo, zanim Piotr zacznie przynosić mech do studia, przypomnę, że możecie do nas dzwonić 732-1085-08. Czekamy na Wasze patenty na relaks.

0: higiena. Stare dobre taśmy oporowe i mata robią cuda bez hałasu.
1: I zimny akcent na koniec. Prysznic. Zaczynasz ciepło, potem krótko, chłodno i czujesz reset, jak po restarcie routera. Tylko spokojnie, bez bohaterstwa. Słuchasz ciała.
0: No to mamy różne drogi. Ty z apkami, ja z termosem i kasetą. Dobrze, w kot. Zróbmy tak. Ty swoje, ja swoje, a wspólny mianownik to regularność i uważność. Po krótkim dżinglu gramy coś ambientowego, a potem wracamy.
1: Deal. A wy subskrybujcie YouTube Radio Synteza i dajcie znać, co was uspokaja. Telefon 732-10-8508. Strona radio-synteza.pl. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, czyli idealna na relaks.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera.

Godzina urywa się. Impulsu. Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś jedziemy w sentymentalną trasę. Temat prosty. Wspomnienia nasze, historie z życia antenowego i poza nim, co nam zostało w głowie z czasów, kiedy szumiała taśma, a kawa pachniała jak benzyna do zapalniczek.
2: I jedziemy w hipertunelu pamięci, bo dla mnie wspomnienia to backup mózgu, tylko że w chmurze. Wiesz, jak w sci-fi, gdzie ludzie mają slot na wspomnienia i możesz sobie wgrać najlepszy koncert życia bez lagów.
1: Definicje definicjami, a ja wam opowiem, jak to było na mojej pierwszej nocnej zmianie w radiu. Magnetofon szpulowy. Piękny potwór. I w połowie zapowiedzi kaseta, zeżarta taśma w precel. A ja na żywo zszywam na ślinę i jadę dalej.
2: Czekaj, wejdę ci w słowo, bo mój pierwszy raz na antenie to był live z telefonu na korytarzu szkolnym. Zero realizatora, tylko ja i opóźnienie jak stąd do Księżyca. Ale publikę zrobił mem z muchą, co wlazła mi na obiektyw. Sztos.
1: No widzisz, a kiedyś było lepiej. Bo człowiek czuł maszyny pod palcami. Duże gałki, wiu-metry tańczyły jak nocne neony. I jak coś się sypnęło, to wiesz dokładnie, gdzie stuknąć. A nie restart i modlitwa do serwera.
2: Modlitwy tu nie ma, stary. Bierzemy automix i sztuczną inteligencję do kontroli poziomów. Jest dobrze. W kod. Generujemy dżingla w minutę, także masz gęsią skórkę. I jeszcze zostaje czas na pizzę bez ananasa, bo nie jesteśmy potworami.
1: Pamiętam, jak złożyłem pierwszy syntezator z kitu, z bazaru. Każda śruba inna, brum jak tramwaj, ale dźwięk ciepły jak koc w listopadzie. Włączyłem sotów i miałem ciary. To było moje i to grało, bo ja to zlutowałem.
2: A ja pamiętam pierwszy wirtualny koncert w goglach. Dosłownie stałem na scenie z awatarem perkusisty, a publiczność była z Brazylii i z Japonii jednocześnie. Fizyka społeczna razy nieskończoność i zero spoconej koszuli. To jest przyszłość, kolego.
1: Przyszłość przyszłością, ale wiesz, co mnie gryzie? Autentyczność. Jak gram na analogu, to każdy błąd jest podpisem. A w tyczce każdy dźwięk jest jak ksero po kserze. I wspomnienia robią się jak plastikowe sztućce jednorazowe.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Emocje są ważniejsze niż hardware. Jak utwór robi ci kluchę w gardle, to nieważne, czy klikasz w myszkę, czy kręcisz gałką. A technologia pozwala tę chwilę zapisać w jakości muzeum.
1: A ja ci powiem, że kiedyś nagrałem dla pewnej osoby mixtape. Ręcznie rozpisana tracklista. Krzywy marker, serce w rogu i pauzowanie w punkt na wieży hi-fi. To było małe dzieło sztuki i wspomnienie, które pachnie flamastrami.
2: A ja zrobiłem playlistę, która zmienia się sporo dnia. Algorytm podpowiada, a ja dodaję swoje perełki. I do tego generatywne wizuale na telewizorze, jak północ, to pojawia się cyberksiężyc. I słuchajcie, subskrybujcie nasz YouTube, Radio Synteza i dzwońcie do nas 732-108-508.
1: No to jedziemy. Krótki dżingiel, Radio Synteza i wracamy po chwili. A jakbyście się zgubili, to nasza strona to radio-synteza.pl. Prosta rzecz, nawet boomer trafi.
2: A skoro wieczór, to szybka pogoda. narzekająca, duszno jak w serwerowni bez klimatyzacji.

0: W kosmosie tkają krzywe kokony, bo gubi im się grawitacja. To jest piękne, bo tak samo nasze wspomnienia są krzywe w mikro G codzienności. A technologia daje nam sztuczną grawitację porządku.
1: Poetycko dziś lecisz, młody, ale dobre porównanie. Wspomnienia muszą mieć zadrapania. Inaczej nie trzymają się skóry. I potem myślisz, że życie to tylko filtry, a to przecież też jest kurz i trzaski jak na starej płycie.
0: Dobra, robimy tak. Słuchacze, dzwonicie teraz, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Numer macie 7321 085 08. Opowiedzcie nam waszą pierwszą kasetę albo pierwszy stream, który spalił wam router.
1: A ja dorzucę wspominkę z komputerem, kiedy config i autoexec były moją mantrą. Wpisywałem sterownik myszki jak zaklęcie. A jak piknął głośniczek systemowy w odpowiednim momencie, to czułem się jak haker z filmu na kasecie VHS.
0: No i tu wchodzi boomer, jak do tańca towarzyskiego. Ale przyznaję, te rytuały mają klimat. Ja bym je tylko zbackupował w bezstratnym formacie i trzymał w chmurze z lustrzanym zapisem, żeby żaden dysk nie zjadł twoich legend.
1: Zgrywać możemy, ale nie rób mi z tego waty cukrowej. Zero przesadnego czyszczenia. Szum ma być, bo to jest rama obrazu. Wtedy jest dobrze. W kod. I może nawet przyznam, że niektóre wtyczki robią robotę, choć nie mów nikomu.
0: Uff, progres. Czyli dogadaliśmy się w połowie. Ty lutujesz emocje, a ja je archiwizuję i podświetlam neonem. A teraz słuchajcie, sub na YouTubie Radio Synteza, dzwonicie 732-108-508 i wpadajcie na radio-synteza.pl.
1: A jak się nie dogadaliśmy, to też dobrze, bo starcia jest ogień. Po kawałku wracamy z kolejną historią, a wy zostańcie z Radiem Synteza. Bo jak mawiał mój stary realizator, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat jak wino. Retro i mocny jak espresso. Przegląd najlepszych gier komputerowych lat 90. Co to znaczy najlepszych? Dla mnie gry, które zmieniły reguły gry. Takie, które po włączeniu wchodziły w krew i nie chciały wyjść. Radiosynteza jest na antenie.
2: Drodzy Państwo, prosto i konkretnie. Najlepsze to takie, które dziś też dają frajdę. Bez cringe'u i bez lagów. I które można odpalić na współczesnym sprzęcie albo w emulatorze. Dzwońcie do nas na numer 732-108-508 i subskrybujcie YouTube Radiosynteza, bo będzie ogień.
1: Definicja definicją, a ja mam anegdotę. Zaczynałem od sieci na kablu koncentrycznym i shareware Duma na dyskietkach. Bracia i siostry, joysticka, znaczy słuchacze. Wtedy pachniał kurz w zasilaczu i człowiek czuł, jak tranzystory grzeją dłonie. I to był rytuał. Nie pikselki.
2: I teraz wchodzę ja cały na neonowo. Bierzemy te klasyki, odpalane w nowoczesnych portach, dodajemy filtry, CRT, shadery, wysokie rozdzielczości i nagle retro wygląda jak marzenie. A sterowanie pod myszkę klawerem mapujesz w minutę. To jest ta magia. Techniki bez waty w uszach, boomerze.
1: Zanim nam piksele odlecą w kosmos, przywołam przygodówki LucasArts i spółka. Monkey Island, Day of the Tentacle, później Grim Fandango. Tam był humor, tam były zagadki, a nie tylko klikanie w cel. Jak dobra kawa, gęste i zapadające w pamięć. Dla mnie złoty kanon.
2: A ja rzucam systemowe perełki. Looking Glass Thief i System Shock. Tam dźwięk i światło były mechaniką. Skradanie, oddech przez filtr i każdy krok jak partia szachów w ciemnym korytarzu. To nie tylko fabuła, to symulacja możliwości gracza. Sztos totalny.
1: Dobra, ale jak budować? To budować Settlers, Transport Tycoon, SimCity 2000, Film Hospital i nagle dzień zmienia się w noc, a ty tylko przesuwasz budżety, sadzisz drzewa i ustawiasz kolejki do gabinetu psychiatry z gumową kaczką. To było hipnotyczne.
2: A z klikacza do potworków to Diablo pierwsze. Z klimatem tak gęstym, że myszka parzy. I jeszcze wielki triumf strategii czasu rzeczywistego, bez mówienia na wy, że nie wolno. Budowanie baz kosmiczne, potyczki, szybkie decyzje i modem, który wył jak wilk. W pełni to były emocje.
1: Strzelanki. To był przełom. Wolf, trójwymiar, Doom, a potem Quake. I koniec zabawy w strzałki. Myszka zaczęła robić robotę. Pierwsza nocna sesja w sieci. Pizza, przedłużacze pod nogami i krzyk, gdy ktoś odkrył rakietoskok. To się pamięta w plecach.
2: I wchodzi Half-Life.

0: Shareware uczyło cierpliwości. Dostajesz kawałek i masz chcieć więcej. Zero prowadzenia za rączkę i żadnego dotknij, żeby wygrać.
1: I dobrze. Tylko dziś mamy lepszy balans. Jakość życia, szybkie zapisy, skalowanie interfejsów, szerokie formaty i remastery, które odświeżają bez gubienia duszy. Retro nie musi boleć. Można pić dobrą kawę i nie cierpieć oczami. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: RPG to moja miękka strefa. Baldur's Gate, Fallout i później Planescape Torment. Godziny czytania, rozmów, rozkminianie postaci, papierowe mapy na biurku i ołówkiem notatki o tajnych przejściach. Tam decyzje był ciężar i konsekwencje. Jak dobra powieść, tylko sterowana myszą.
1: A dziś scena niezależna wciąż czerpie z tamtych pomysłów. Izometryczne widoki, głębokie dialogi i systemy, które się nie kłaniają uproszczeniom. Do tego AI podbija czcionki, czyści tekstury i nagle oczy dziękują, bo wszystko czytelniejsze. Dziedzictwo żyje i jest w turbotrybie.
0: Słuchajcie, skoczcie na stronę radio-synteza.pl i dajcie znać, co dla Was jest numerem jeden. A jak chcecie wejść na antenę, to numer to 732-10-8508. Dzwońcie, zanim Piotr zacznie opowiadać o rozmowach z lodówką.
1: Dzwońcie, dzwońcie, bo inaczej zrobię quiz o kosmitach i pizzy, a nuż wygracie moje uznanie. Tylko błagam, zero nudy, bądźcie konkretni i kliknijcie suba na YouTubie Radiosynteza. Wciśnijcie dzwoneczek i już nie przegapicie naszych live o retro. Dobrze, w kod.
0: Soundtracki lat 90. To jest osobny panteon MIDI i moduły, które miały więcej charakteru niż niejedna orkiestra. Ambient z Unreal, który chilluje kręgosłup. Riffy w strzelankach i te fanfary z pewnej turowej fantazji o bohaterach. Odpalasz i masz gęsią skórkę.
1: Ja dokładam jazz noir z Grim Fandango. To jest klasa do garnituru. Na drugą nogę platformer z zielonym króliczkiem. Tempo jak roller coaster i w tle sample jak z klubu. A do jazdy ulicznej syntezator, który pędzi razem z autem. Muzyka robiła robotę i dalej robi.
0: To teraz moja piątka, bez kolejności. Doom, Grim Fandango, Baldur's Gate, Transport Tycoon i Bohaterowie w turach, część trzecia. Każda z tych gier to szkoła designu i charakter. Jak stary, analogowy syntezator. Brzmi może skromnie, ale zostaje w sercu.
1: A ja podbijam. Tak, Half-Life, Thief, Planescape Torment, Diablo i kosmiczne strategie czasu rzeczywistego od pewnej firmy. Z cudną równowagą frakcji. Każda z nich to benchmark pomysłów i dowód, że technologia plus wyobraźnia to duet idealny.
0: No i widzicie, nie dogadamy się. Młody, masz swój kanon, ja mam swój. Ale w jednej rzeczy się zgadzamy. Te gry wciąż uczą projektowania. I wciąż

0: potrafią wciągnąć lepiej niż niejedna nówka. A kiedy odpalisz je na sprzęcie, który nie wyje, to już w ogóle dobrze w kot.
1: Robimy tak. Wpadnijcie na nasz YouTube Radio Synteza. W weekend planujemy stream z polecankami i poradą, jak wygodnie odpalać klasyki, bez polityki, bez smęcenia, tylko gry i dobra muzyka. Macie pytania? Dzwońcie. 732-108-508, a Igor Wam zapisze na papierze, bo lubi analog.
0: Za chwilę rzucamy jingle i dorzucimy syntetyczny utwór z klimatem lat 90. Zostańcie z nami. Radio Synteza, a jak zgubicie fale, to radio-synteza.pl. Witam tych, co przyszli i tych, co dopiero dojadą. No to jedziemy dalej.
1: I pamiętajcie, sub na YouTubie, komentarz z Waszą złotą piątką gier i telefon dla odważnych 732108508. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok na linii. Po przerwie wracamy i bierzemy kolejne klasyki na warsztat.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

uważają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sygnał urywa się u impulsu. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!